0: Irikeur aris dane ni di atanri uning puneke ring sor singeh mau wenang puneke ide betenan malingeh ring lingeh biang dane ni.
1: Dan terus malis dikit tu.
0: Ngeh.